Możliwe stać, że monstret pustynie zator z letnich wrata. Kriw se prawem smiluje, snikar prazny plat. Ustajem se predaje, kruwisz te bez kucie.

że zawiesu od kiszy przyjdzie człowiek koda kujże, kożna jak na północ jaja, próża ruku lecze kratko. Ja sam bajker, nie sam rauber, ajde proszę daj do haube, można naprawimo nešto, o te dwoje robię z greszką, recze sa smieszką. Ma pusty pnoje u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto.